dzipiwa but vakatya nekuti kune dzimwe dzakatenderanwa kuti idzi hadzitaura zvinhu hazvimirire zvakanaka vanhu vakateta kutaura dzimwe nyaya dzisingataurwe kuti iwe ukataura iyi hauswere ndodzatoda kutaura manje parevhaivho ndodzataitira revhaivho inoi ndodzataitichifamba nadzo idzodzo idzo tigopedza zvirevhaivho zvakanaka ende tigoswera mwari akutipa mamakore akawanda pamusoro iwe chatoda ndechekuti upiwe knowledge knowledge haizi nhau yeminana bedzi mwari uchaita minana yakawandisa pano norwara vachapora but knowledge